Nowe nagranie grupy, właściwie projektu Lunatic Soul w Trójce w Nocnej Polsce. Mariusz Duda za tą muzyką stoi. Jestem ciekaw, czy teraz już Lunatic Soul będzie głównym kierunkiem jego pracy artystycznej, czy jeszcze wymyśli sobie coś zupełnie, zupełnie nowego. Teraz artysta, który jest aktorem, jest wokalistą, śpiewa całkiem nieźle. Zresztą mogą Państwo sami posłuchać, bo mamy debiutki singiel tego człowieka. Nazywa się Hugo Tares. Rocznik 2004. Nowy utwór to Asfalt.

Rozpoczynało się jak wielki hollywoodzki film, potem były różne dźwięki i różne odsłony życia. No i na koniec prawie jak w starym kinie. Hugo Tarez, jego nowe nagranie Asfalt. Seth Smiles. Powiedziałem, że Hugo Tarez jest młodym człowiekiem, rocznik 2004, to ci są jeszcze młodsi, rozpoczynali swoją karierę będąc w szkole średniej, mają na swoim koncie już jedną płytę, druga ukaże się jesienią, będzie nazywała się Komercja, a wczoraj poznaliśmy nowy singiel pod tytułem Lustro. Seth Smiles.

Nowe nagranie grupy Ted Smiles na płytę tego zespołu, na drugą płytę. Poczekamy jeszcze chwil parę. Michał Anioł ma już płytę. Właśnie ukazała się jego trzecia płyta. Płyta, która jest, jak to ładnie artysta mówi, podróżą bez punktu docelowego, tylko prędkość i nieuchronność zdarzeń z samym sobą. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Michał Anioł, Slow Down. Nowe nagranie.

Nie będziemy zwalniali zupełnie. Slowdown, Michał Anioł przed momentem w Nocnej Polsce w Trójce. Zaraz będzie artystka, która pochodzi z Wrocławia, ale mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii. Tam też tworzy, ale jej piosenki do Polski jak najbardziej docierają. Na przykład Nowe Serce, czyli nowy utwór. Artystka bardzo ładnie pisze swoją drogą o swoich utworach. Dużo fajnych rzeczy dzieje się, kiedy śpimy. Sprawdźmy.

To Julie Fox i Nowe Serce. Jeszcze jedna nowość przed nami. Zespół Plato wsławili się dzięki projektowi Grechuta. Zresztą też mieli swoją drogą duet nagrany wraz z Renatą Przemyk, ale na rynku są od bardzo, bardzo wielu lat i ciągle tworzą. Michał Szulim wraz z kolegami w piosence inspirowanej filmem Żółty Szalik pod tytułem Boczny Prąd.

W Nocnej Polsce nowe nagranie grupy Plato, a teraz będzie troszkę starszych nagrań. Pomyślałem sobie, że w związku z tym, że ostatnio straszą nas, że nie będzie nas stać na latanie samolotami, ponieważ paliwo drożeje intensywnie, to może teraz właśnie takie samolotowe piosenki przed nami. Będzie jeden, będzie Maria Helena i będzie Nohucki. Qantas, samoloty, a ja lecę.

Nohucki, Maria Helena i Jeden. Nie będę ukrywał, że te trzy utwory dość często graliśmy kiedyś w Nocnej Polsce, a Qantas z tej trójki chyba jest, nie powiem, że najbardziej ulubiony, bo wszystkie trzy lubię bardzo, ale do Qantas z dużą przyjemnością powróciłem po długiej, długiej przerwie. To teraz po trójce artystów, którzy nie są tak bardzo szeroko znani, artyści już właściwie z pierwszych stron gazet, chciałem powiedzieć, właściwie z pierwszych miejsc list przebojów teraz albo kiedyś. Będzie Dawid Podsiadło i Kaśka Suchacka, będzie Demony i będzie Urszula z Budką Suflera i ich odlotowe nagrania, czyli Samoloty, Statki na niebie i Wielki Odlot.

minioną niedzielę w audycji Historia Pewnej Płyty Basia Wrońska opowiadała o Domu z Ognia. Wraz z nią zresztą był w audycji również Piotr Metz. I dziś przypomnijmy sobie trzy nagrania zespołu, z którym właściwie rozpoczynała swoją karierę Barbara Wrońska, czyli trzy piosenki grupy Pustki. To będzie Lugola, Tchu mi braki, Się wydawało.

Dużo przyjemnych dźwięków, ale zupełnie inne niż na płycie solowej Barbary Wrońskiej. Pustki w trzech piosenkach Lugola, Tchu mi braki się wydawało. A za chwilę będzie Goja i to też nie bez powodu, bo w najbliższą niedzielę w historii pewnej płyty Kawałek po kawałku, czyli drugi album zespołu Goja. Płyta najważniejsza w ich historii, płyta przełomowa, po prostu bardzo, bardzo ładna. Więc może Goja w trzech piosenkach, między innymi w Kawałku po kawałku, ale także będzie Smak słów i będzie ich wersja piosenki Smells Like Teen Spirit, czyli polska wersja Nirwany. Goja, trzy razy w trójce w nocnej Polsce.

Goja trzy razy w trójce. Przypomnę, że Goja w audycji Historia pewnej płyty w najbliższą niedzielę, a za chwilę w trójce, właściwie na koniec prawie już, Natalia Zastępa. Skoro była piosenka z drugiej ręki Goi, czyli Smells Like Teen Spirit z repertuaru Nirwany, to może będą Augustowskie noce, potem będzie Błysk, a potem może coś jeszcze.

Na zakończenie Nocnej Polski Natalia Zastępa. Pamiętam, jak przyszła po raz pierwszy do Trójki, przynosząc pierwsze nagrania, to mówiła wtedy, że jej ulubionym zespołem jest Led Zeppelin. I głos, który artystka ma w sobie, to głos, który świetnie pasował do muzyki sprzed lat. Śpiewa moim zdaniem absolutnie świetnie. Mam nadzieję, że odnajdzie się w repertuarze, który będzie oddawał w pełni to, co czuje i to, jaką artystką chce być. Do tej pory było dużo prób na różne sposoby. Chyba jeszcze ten najważniejszy moment w artystycznym życiu Natalii Zastępy nie nastąpił. Mam nadzieję, że prędzej czy później to się zdarzy. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Natalia, jeszcze raz na koniec w piosence Nie żałuję.

0: autopromocja.
1: Od czego zacząć? Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę, chciałam pisać.
2: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
1: Wit Szostak, Suche strugi.
2: Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Ojciec wskaże drogę!
1: Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Oba najbliższe ranne wzmacniacze, czyli dzisiejszy i jutrzejszy, upłyną pod hasłem Polski Top Alternatywny. Innymi słowy, przypomnę Państwu przeboje, ale nie mainstreamowe, lecz właśnie mniej oczywiste, czyli alternatywne. Takie, które nie miałyby szans znaleźć się w regularnym polskim topie. Pierwszy przebój już za nami. Deserter i spytaj milicjanta. Piosenka, która ukazała się na płycie w roku 1983, a zaśpiewał w niej pierwszy oryginalny wokalista zespołu Deserter, czyli Skandal. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. Kryzys, Deuter i Tilt.

Trzy polskie przeboje punkrockowe z lat 80. za nami. Kolejno Kryzys i Mam dość. Piosenka z tekstem Macieja Góralskiego i muzyką Roberta Brylewskiego. Później Deuter i piosenka mojej generacji w roli głównej Kelner. I wreszcie Tilt, czyli Tomek Lipiński. O, jaki dziwny fragment albumu Chat Commando Tilt. Teraz przed nami cztery utwory. Brygada Kryzys, Formacja Nieżywych Schabów, Oddział Zamknięty i Pijama Porno.

Katarzyna ma katar, piżama, porno z płyty Ulice jak stygmaty. Wcześniej oddział zamknięty i Andzia i ja, oczywiście oddział z Krzysztofem Jaryczewskim, a wcześniej formacja Nieżywych Schabów i Pale Faje. Formacja z Jackiem Pałuchą z płyty jedynej chyba naprawdę wartej wspomnienia Wiązanka Melodii Młodzieżowych, a na początku tego zestawu Brygada, Kryzys i Gandzia. Teraz z kolei Myslowic i Wieża Melancholii.

To była Kobranocka i Póki to nie zabronione. Wcześniej Cool Kids of Death z debiutanckiego albumu Butelki z benzyną i kamienie. Jeszcze wcześniej również z debiutanckiego albumu Kombajn do zbierania kur po wioskach i Warszawa. A na wstępie Mysłowic i Wieża Melancholii to utwór z albumu Korowa Milki Bar, rok 2002. Teraz nieco zmieniamy klimat. Będziemy słuchać zespołu Jumble.

Automaty i Klan. Kompozycja Marka Łaszewskiego, wydana na płycie w roku 1970. Wcześniej wrocławska kapela Nurt i Pisze kredą na asfalcie. Bardzo ciekawy zespół prowadzony przez Romana Runowicza, znanego z duetu Romuald i Roman, a w składzie m.in. Alek Mrożek i Kazimierz Cwynar, którzy później zasilili zespół Porter Band. A przed Nurtem grupa Jumble w tytułowym utworze płyty Wołanie o słońce nad światem. To był rok 1971. Pozostajemy w dekadzie lat 60. Teraz zaśpiewa Czesław Niemen.

0: Nie przejdziemy do historii. Trzy Korony i Krzysztof Klęczon w roli wokalisty, także kompozytora i autora tekstów. Wcześniej również Krzysztof Klęczon, ale z zespołem Czerwone Gitary, My z XX wieku, a na początku Czesław Niemen i Spiżowy Krzyk. Fragment albumu Sukces z roku 1968. Kolejna trójka przed nami, ale to już będą lata 70., przynajmniej przez pierwszych kilka minut. Jonasz Kofta, Opole 1977, Song o ciszy.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

jakiś sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę.

taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli

Miłość w Jugosławii. Śpiewał Jarek Janiszewski, to była Bielizna z roku 1990. Wcześniej Świetliki i Świerszcze, piosenka, która znalazła się na debiutanckim albumie Świetlików Ogród Koncentracyjny, to był rok 1995, a na samym początku Jonasz Kofta w pięknej pieśni Songo Ciszy. I to była wersja z Festiwalu Opolskiego z roku 1977. A teraz już hip-hop i na wstępie Kaliber 44.

Leżajski Full i Wańka Wstańka and Ludojades. Wcześniej Peja i Slam za tak z płyty Na Legalu Głucha Noc. Jeszcze wcześniej Molesta Evenement i Tak Miało Być. A na początku Kaliber 44 i utwór z debiutanckiego albumu tej kapeli Plus i Minus. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z Pablo Paweł, Patty Young i Tubylcami Betonu. Dziękuję, bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z Pablo Paweł, Patty Young i Tubylcami Betonu. Dziękuję, Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Autopromocja.
1: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
2: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
1: Budyń o smaku Mickiewicza.
2: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
1: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
4: Około 5000 żołnierzy amerykańskich zostanie wycofanych z Niemiec. Po słowach Trumpa to zapowiedź Pentagonu. W Wojsku Polskim kilkanaście nominacji generalskich. Prezydent ma je podpisać i wręczyć. Poważne zagrożenie pożarowe w lasach. Trudna sytuacja jest na zachodzie kraju. Amerykanie wychodzą z Niemiec. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają stamtąd około 5000 żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi o wojnie USA z Iranem.
5: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy, czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Dodajmy, że amerykański prezydent wczoraj ogłosił też, że wprowadzi 25-procentowe cła na samochody z Unii Europejskiej. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Wojskowi nominacje odbiorą dzisiaj w przeddzień Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Przed awansami i odejściem szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza część mediów sugerowała, że do nominacji może nie dojść lub że będą one bardzo skromne. Wynikało to z trudnych relacji na linii BBN MON. Wątpliwości te rozwiewa minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Nominacje generalskie były na 15 sierpnia w ubiegłym roku, były na 11 listopada i będą teraz na 3 maja. Wiecie, trzeba robić swoje. Ja nie oglądam się na tych, którzy sfrustrowani wypisują na X-ie, tylko robimy swoje, budujemy silną, bezpieczną Polskę.
4: Prezydent Karol Nawrocki nominacje generalskie wręczy 12 oficerom. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami kierownictwa MON są to awanse potrzebne do ze względów strategicznych. W lasach na terenie zachodnich województw występują duże zagrożenia pożarowe. Służby apelują, aby nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. W lasach w całej Polsce w czasie weekendu majowego organizowane są częstsze patrole, a w wykrywaniu zagrożeń leśnikom pomagają też kamery.
7: Poziom zagrożenia pożarowego w lasach zachodniej Polski jest wysoki już od dłuższego czasu. Dlatego kluczowe jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i skuteczny monitoring prowadzony za pomocą kamer, mówi Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
8: Jak tylko zauważymy jakiś dym, jest szybka reakcja, już wiemy, gdzie, w które miejsce, ile środków należy dysponować.
7: Leśnik dodaje, że zarówno na północy Wielkopolski, jak i w całym kraju lasy są też patrolowane przez samoloty.
8: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
7: Pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach wprowadzono też częstsze patrole służb. Maciej Szefer, Polskie Radio.
9: Klimat.
4: Dostateczna jakość powietrza w Kaliszu, a umiarkowana w Częstochowie, Grudziądzu, Krotoszynie, Łodzi, Nisku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tarnowie, Toruniu, Zamościu i Żarach. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że gdy jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na to czekaliśmy, szanowni państwo. Sobota będzie bardzo słoneczna i będzie nam to słońce solidnie przygrzewać, przeważnie 23-24 stopnie. W Zielonej Górze nawet, uwaga, 27.
0: Autopromocja.
10: Ale teraz chcę się o coś spytać. Którą mnie kochasz najbardziej?
11: Pierwsza majowa, premiera trójkowa.
12: Jarosław Mikołajewski. Odwołanie.
11: I tylko ich dwoje. Ona i on. Magda Szejbal i Grzegorz Damiński.
10: Śmierć odwołaj, choroby odwołaj, wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj.
12: Odwołaj, odwołaj.
10: I co? Odwołujesz, prawda?
13: Odwołuję, bo inaczej się nie da.
11: Plus Alek Dębicz, muzyka.
14: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Cys, reżyser premiery.
11: To dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik w sposób szczególny. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: W Zielonej Górze to już teraz nawet jest ciepło, bo około 15 stopni. Noc za to w wielu miejscach była z przymrozkami i to nie są pierwsze przymrozki w ostatnich dniach. Rolnicy niezadowoleni, no bo mówią, że wymroziło owoce zwłaszcza i że to się przełoży na ceny. Niestety. 6 prawie minut po godzinie 6:00. Kłaniamy się nisko. Program przygotowała Karolina Gonet, realizuje Anna Rygulska. Telefony od państwa odbiera Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry jeszcze raz.
9: Zapraszamy do Trójki.
3: Kłaniamy się majówkowo, czekamy na państwa relacje z frontu odpoczynku i relaksu, 22 i 7 trójek oczywiście, ale nie wszyscy się relaksują. Pan na przykład z miasta pojechał na wieś do rodzinnego domu opiekować się krowami.
15: Trzeba je napoić, dać im jeść i to trzeba robić rano i wieczorem.
16: Może one się uśmiechają, są wdzięczne?
15: Nie, krowy się nie uśmiechają.
16: I co to daje?
15: Nic nie daje.
3: Przymusowa agroturystyka w bardzo wymagającym wydaniu. A my będziemy przekonywać, że spędzanie majówki na absolutnym nic nie robieniu to nie jest nic złego. W kąciku porad, jak nie drażnić dzikich zwierząt.
17: To, co dla ludzi jest atrakcją i materiałem na lajki, dla zwierzęcia jest prawdziwą męką.
3: O co chodzi? Wszystko wyjaśni się jeszcze przed godziną 8:00. To jak u państwa z tą majówką? W domu, poza domem, aktywnie, leniwie? Tu są tylko dobre odpowiedzi. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. Stanisław Perzyna przy telefonie.